0: Kanshi Drug Lane, Kumasi Dani Herbal, Takradi AA Mensa, Anafre 020-3822-855.
1: Apin fo, abata ya wama wanuma frenu fo, ene mofra weni infiedu mienu enka hon.
0: Ha!